0: sabe dónde.
1: Y con le cose se va a levar.
2: Mami, samo malo da vidimo pevača, jako volimo u pesmu.